0: Thierry Nganasimengo.
1: Radio Ndekeluka, dafono nchi shiriringa na chima ingo. Iki ofadisu na achaka pacha mozoko. Sikiti na pekoni iguande chima andoro kwa singa, Chronic Security Routière.